Daj, bo jest Joe and the beginning, al da lodu, jak w jabzu sytta u kwart, palisa, bonju, gbira, embarra, adny madrajt, na żonkunum, a jem w dalgin nijit, adny etni ġifti, ej, embarra, bora li jamil, na to bili ktar minġu mawnu ofsissa, ma nkunaw, jek, misjajt, misjajt nkunaw. Ekoblu bi ktar mawnu tal hini, hornus bara t-stempu, embarra, kif ninsabu, kantun elbot minn weekend, il-ħamis fil-lodu, l-lum, somber, ajran, grande, ġejin, fil-hen li ġej. Bonju!